Texas.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

jakże mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd.

Mamy dzisiaj środę, 9 dzień września i 252 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz oraz Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizio, Aureliusz, Radosława, Otmar, Georgoniusz, Doroteusz i Drogomir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Fas. Nie wnikałem za bardzo w rozwinięcie tego tematu, ale generalnie chodzi tutaj o alkoholowy zespół płodowy, czyli chorobę związaną akurat z płodami dzieci. Dzień testera oprogramowania. No, biorąc pod uwagę, że większość z nas jest użytkownikami Windowsa, w związku z tym testujemy na co dzień. Międzynarodowy Dzień Urody to również dzisiaj pewnie się przyda, a poza tym przy testowaniu oprogramowania czasu dużo. No i Dzień Recyklingu Baterii, moi drodzy. To akurat chyba nie wymaga komentarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, no to mam dla was propozycję na jutro na 20 do klubu Gwarek, a tam The Loves będą koncertować. I to nie byle jaki koncert, bo będą towarzyszyć im Incubus i Lepros. Jednym słowem, ludzie związani z grupą Sarkofago. I co więcej, będą oni grali akurat repertuar tej grupy pochodzący z płyt z lat 80., ale płyty już same w sobie są po prostu kultowe. Jednym słowem, The Loves Playing Sarkofago. To w klub Gwarek jutro o godzinie 20. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że jest to ten moment, kiedy, jeżeli oczywiście jeszcze nie widzieliście, aby obejrzeć Odyseję. Nowy film, no może już nie tak bardzo nowy, no bo w końcu jest już od paru ładnych tygodni na ekranach kinowych, ale nie zmienia to faktu, że warto to obejrzeć, no bo oczywiście jest to dzieło Christophera Nolana z gwiazdorską obsadą, bo Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway to są ludzie, którzy pojawiają się na wielkim ekranie, a generalnie chodzi o po prostu jeden z eposów Homera, Odyseję, gdzie no, jeden z uczestników wojny trojańskiej, Odyseusz, król Itaki, wraca do domu. No, oczywiście podróż nie przebiega zbyt łatwo i zbyt przyjemnie, ale dało to oczywiście przyczynek do stworzenia wiekopomnego eposu, który na ekrany przeniósł Christopher Nolan. A film do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:45. Film co prawda 3-godzinny, ale jakby co do czego i pośpieszycie się, to macie szansę jeszcze zdążyć do wysłuchania Kultywatora na naszej antenie. Zapraszam.

No i informacje bieżące. Ja tylko przypominam, że trwa 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, na którym Politechnika Krakowska oczywiście ma swój istotny udział, tym bardziej, że jest partnerem wydarzenia, partnerem akademickim wydarzenia, a przygotowaliśmy tam ponad 20 wydarzeń, które będą się rozgrywały no niemal non-stop. To w Karpaczu, natomiast jeżeli chodzi o sprawy bardziej przyziemne, czyli krakowskie, przypominam, że no lada moment zakończy się zbieranie prac do konkursu fotograficznego z okazji Dni Jana Pawła II, który jak co roku organizuje Politechnika Krakowska, podkreślam, konkurs otwarty, a hasło tegorocznych 21 już dni Jana Pawła II to Droga do Życia. Dodam jeszcze, że każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, to jest jedna sprawa, lub tematyczne cykle do 4 zdjęć, a nagrody są jak najbardziej atrakcyjne, finansowe, bo od 2,5 do 1000 zł dla tych najwyżej ocenianych. A pracę należy dostarczyć do kotłowni, czyli pawilonu konferencyjnego wystawowego Politechniki Krakowskiej na Warszawskiej do 8 października. Dodam jeszcze, że oczywiście no, wrzesień to jeszcze może nie październik, ale wbrew pozorom, no, jeżeli mieliście w czasie wakacji okazję przygotować ciekawych, czy znalezienie ciekawych tematów fotograficznych, to być może jest to właśnie ten moment i sposób, aby właśnie teraz podzielić się tymi no, zdjęciami, tymi obrazami zapamiętanymi z innymi odbiorcami. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło, doba po dobie i minuta po minucie. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest tutaj jasne i wyraźne, no bo to jest akurat to, co powinniście zrobić. A jeżeli już to zrobiliście, to my ze swej strony gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. Przy okazji oczywiście przypominam, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem będziecie mogli wysłuchać Kultywatora, to już o godzinie 20. Natomiast jutro o 21 inżynierskie historie, natomiast w międzyczasie jeszcze o 9 rano poranek w Nowinkach. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: 8 dzień września, jesień zwolna zaczyna wchodzić nam w okna, w drzwi, bo już nie jest może aż tak ciepło, jest wciąż ciepło, ale już nie aż tak ciepło, jak bywało w drzewie, czyli w sierpniu chociażby i w lipcu. I dobrze zresztą. Natomiast jest to też okres, kiedy wzmaga się ponownie aktywność koncertowa, jeżeli chodzi o kluby. Mamy za sobą chociażby już ostatnie, znaczy może nie ostatnie, tylko jedne z ostatnich występów na świeżym powietrzu, bo co prawda nie przynieśliśmy obydwaj nic z tym związanego, ale byliśmy w ostatnim czasie na Franku Warzywa i podejrzewam, że już...
1: I młodym Buddzie,
0: tak. Ja traktuję to jako całość pod jednym pseudonimem, ale faktycznie oni się rozdzielają. Natomiast zmierzam do tego, że dzieje się dużo w muzyce. To też widać po liście premier, która... Lubię ten moment zawsze jesienią, kiedy widzę, że ta lista na portalu, z którego obydwaj korzystamy, na Rate Your Music, nagle się rozrasta w piątki. Już takie dwa piątki za nami. Więc u mnie będą dzisiaj dominować raczej rzeczy nowe, chociaż nie tylko, bo to jest audycja poświęcona sprawom bieżącym, tak zwane randomy w naszej wewnętrznej nomenklaturze, koncerty, nowe albumy, stare albumy, do których wróciliśmy, taki miszmasz szeroko pojęty, audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I ten chaotyczny wstęp prowadzi mnie do myśli takiej, że żeby to uporządkować, trzeba przejść do omówienia już jednej konkretnej rzeczy. Mianowicie ta jesień jest już teraz zaskakująca o tyle, że nie miałem w planie, jeżeli chodzi o listę wydarzeń, których się spodziewałem tej jesieni, wskrzeszenia artystycznego formacji Interpol. A to się stało. Płyta This Mirror Ways at On była bardzo wysoko oceniana, nadal jest, ale zmierzam do tego, że była wysoko oceniana już od pierwszego dnia i skala wysokości tych ocen trochę mnie, wręcz myślę, mogę użyć słowa, zszokowała, kiedy ta płyta wychodziła. W momencie, kiedy wy tego słuchacie, to już 2 tygodnie temu, kiedy my się nagrywamy, to przed tygodniem. I no, zacząłem od niej ten piątek wydawniczy ówczesny. Nie podpiszę się może przed notami, a nawet pod notami zahaczającymi o 4 w pięciogwiazdkowej skali, bo tam w pewnym punkcie średnia ocen na wiadomej stronie wynosiła 3,8 na 5. Tyle to nie. No ale to jest na pewno najlepszy Interpol od rzeczywiście od dobrych 15-20 lat. I no, jestem w szczerym szoku, że udało się im w końcu nagrać płytę, która brzmi jak rozsądna całość. Widzę, że spadło przez ten czas.
1: Ale właśnie dlatego sprawdzałem, że chciałem zobaczyć, ile osób tego słuchało z użytkowników i jak to się ustabilizowało. W tym momencie to jest płyta w top 50.
0: Tak. I to jest generalnie adekwatna lokata. Podejrzewam, że gdzieś w moich podsumowaniach rocznych też może wylądować w tym miejscu, co jest dużym krokiem naprzód, o tyle, że ostatnie albumy Interpolu nie lądowały w moich podsumowaniach rocznych w ogóle. Mieli trochę problem chłopaki z odnalezieniem siebie przez ostatnie lata, tam były też zmiany w składzie i wydawali albumy, które były przyzwoite w dużej mierze, ale były jakimś takim bardziej workiem do nomen workiem do wrzucania poszczególnych piosenek, często też różnych stylistycznie, bo pamiętam, dość dobrze pamiętam płyty, których słuchałem, kiedy zaczynałem studia w Krakowie. Tam to był 2014 rok, oni wydali wtedy album El Pintor bodajże i tam był jeden taki numer, który zahaczał wręcz o shoegaze, więc to było naprawdę różnorodna sprawa była.
1: Przy czym to jest płyta, która została niedługo później zremiksowana i wydana jako osobny album na Record Store Day, to zazwyczaj jest, z tego co zauważyłem przez lata, dzieje się tak z albumami, które już same z siebie są bardzo nieoczywiste gatunkowo i takie, że mają potencjał do tego, żeby te kawałki jakoś w bardzo dziwny sposób przerabiać.
0: Tak jest.
1: I chociażby Betus.
0: Dokładnie.
1: Run the Jewels, czwarte. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. I tam no generalnie kiedy były lepsze momenty, to były to po prostu pojedyncze dobre piosenki. Kiedy były to gorsze momenty, to nie było w zasadzie niemalże niczego, bo jak teraz wyświetliłeś mi na ekranie listę płyt, to przyznam, że zapomniałem, bo istnieją płyty Marudy. I zapomniałem, że to istniało. A płyta tegoroczna, po pierwsze, pierwszy raz od dawna brzmi jak całościowy album. To ma swoje charakterystyczne brzmienie, znowu takie jakieś lekko klaustrofobiczne, jak przed laty. Piosenki nie są może aż tak dobre jak na pierwszych albumach, bo to jednak już no, jest klasyka gatunku. No ale jednak doceniam, jest to bardzo duży krok w górę. Nie spodziewałem się tego i no mi siadło. Mi siadło, podpisuję się pod dobrymi ocenami, może nie aż tak dobrymi jak większość dominująca tutaj, ale jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku.
1: Ja płyty nie słuchałem, ale o tym, że nadchodzi coś dobrego, można było się spodziewać po tym, jak jakościowo Interpol wypada na żywo, bo pamiętam, że bardzo dobry koncert widzieliśmy na Colors of Ostrava chyba w 2023 roku
0: Tak.
1: i pojawiła się wtedy myśl właśnie, że zespół jest w dobrej formie, oby się to przełożyło na wydawnictwa. Tak się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę. To, co ja przyniosłem, to zostajemy w Wielkiej Brytanii. Debiut tegoroczny, zespół, o którym się już mówi, że jest kolejną wielką nadzieją. Kolejny zespół z tej sceny okołolondyńskiej, sceny Windmill. Man, Woman, Chainsaw. Ich debiut o tytule Cannonball, który ukazał się w sierpniu, wprawdzie, ale przez to, co działo się w sierpniu, mam wrażenie, że no dopiero teraz zyskuje wraz z nadciągającą jesienią popularność i prasę, na którą ta płyta zasługuje, no bo to jest naprawdę i bardzo dobry album, jak na tak młody zespół, dosyć dojrzałe granie, bo to nie jest tylko indie rock czy indie pop, ale też sporo progresywnego kombinowania, bawienia się aranżacjami w podstawowym składzie. Tu są i skrzypce, i tych gitar jest więcej, i w harmoniach wokalnych się dzieje sporo. Także no, o ile pierwsza epka, po której już się trochę mówiło i pisało i po pierwszych koncertach, że będzie dobrze, nie do końca mnie przekonała, tak ten album to jest rzecz bardzo dobra i wiem, że może niekoniecznie na liście roku takiej stricte u mnie będzie, to jeżeli chodzi o debiuty, to z pewnością będę wspominał, pewnie nawet w audycji o tym albumie.
0: Ja nie słuchałem, ale to jest ten case płyty, która zaczyna mi wychodzić powoli z każdego możliwego kąta, bo polecał ją na pewno Bartek Chaciński na Polifonii, polecało dużo fanpage'y muzycznych na Facebooku, którym ufam. Ta liczba maleje, co prawda, z racji tego, że Facebook się wyludnia generalnie, ale wciąż istnieją takie miejsca, więc no. Punkty, z których mogę czerpać inspiracje muzyczne i wiem, że są dobre, to polecałem mi od dawna ten album, teraz dołączyłeś do tego grona ty, więc będę musiał po prostu nadrobić w najbliższym czasie, bo z tego co słychać jest dobrze.

0: Muszę Ci podziękować o tyle, że wspomnienie Mount Soundzie i no, o tym, że idziesz na koncert Liars, spowodowałeś to, że sięgnąłem do starszego okresu ich twórczości, mianowicie do samych, że tak powiem, pierwocin, do debiutanckiej płyty, która okazała się być już na tym etapie w 2002 roku bardzo dobrą rzeczą, zaskakującą, bardzo taką różnorodną, w sensie muzycznie to jest wiadomo, no to są gitary wtedy jeszcze, mocniejsze trochę gitary postpunkowe, ale jednak jest takie ładne słowo, którego się używa w tagach bardzo często, czyli quirky. To jest muzyka, która właśnie jest taka i no cieszę się z tego, że miałem taką inspirację. Dzięki Ansondowi, dzięki temu, że się wybierasz, że o tym wspominałeś.
1: No ja ten zespół bardzo lubię i to całą jego twórczość, znaczy zespół. Na tym etapie to jest bardziej jednoosobowy projekt. To chyba był kiedyś zespół. Nie ma to większego znaczenia. Rzeczywiście to są bardzo inspirujące rzeczy, niezależnie od tego, czy Liars grają art pop, czy Liars grają post-punk, czy dance-punk. Bardzo polecam wszystko, co zrobili. Akurat w tym wypadku to będzie koncert prezentujący jedną z ich najlepszych płyt, no i prawie na pewno moją ulubioną, także tym bardziej się cieszę. I do Liars zostało dograne Oasis, albo The Oasis, zespół, który był zapisywany już na kilka różnych sposobów. Wydali swoją nową płytę w czerwcu, ale no właśnie przez to, o czym już mówiłem, że nie wiem jak inni słuchacze muzyki, ale no ja w sezonie wakacyjnym nie śledzę aż tak dokładnie na bieżąco wszystkich premier. One do mnie docierają po nie w czasie. I płyty Of Course wysłuchałem dopiero teraz. Kolejny bardzo dobry album. Krautrock, psych, trochę retro, ale to nie jest muzyka psychodeliczna, która tylko i wyłącznie siedzi zamknięta w jakimś brzmieniu lat 70. czy wręcz 60. Bardzo kombinowane i bardzo ciekawe. I druga rzecz, jeżeli chodzi o The Oasis, z okazji 10-lecia wydania płyty A World Exists, która ukazała się 12 sierpnia, odświeżyłem sobie również ten album i zaskoczony byłem przede wszystkim tym, bo ja te płyty słuchałem jednego dnia, to był dzień dzisiejszy, żeby było śmiesznie. Przedzieliłem je jednym albumem, zresztą albumem, który graliśmy też w tym wejściu, czyli nowym Motorcycle, i nie było słychać żadnego spadku jakości. The Oasis to jest zespół, który mimo wydania już prawie 30 albumów studyjnych zachowuje jakość. Zobaczymy, czy ktoś ich znowu ściągnie. No niekoniecznie musi to być Off, bo oni już na Offie byli dwa razy, ale pojawia się w tym momencie na rynku na tyle dużo festiwali, które ściągają podobne propozycje, że być może na jakimś innym. Nie wiemy dalej, w jakim kierunku pójdzie kolejny festiwal, który pojawi się w Dolinie Trzechstawy w okresie wakacyjnym, czyli MEST, ale może, no spodziewam się wprawdzie czegoś bardziej komercyjnego, ale może jakieś strzały ciekawsze dla słuchaczy alternatywy też w line-upie zagoszczą. Zobaczymy. No i jeżeli chodzi o Motorcycle, też zespół bardzo płodny, z tym, że no działający już od 1989 roku, więc to nie są młodzieniaszki, i wydali w tym roku kolejny swój album, czyli The Gaia 2 Space Corps. Płyta, która świetnie działa jako całość, bardzo skupiona na rytmie. Niby konceptualna, ale czy ten koncept jest jakiś szczególnie ważny? Moim zdaniem nie do końca. Świetne granie. I to dla mnie, ja uważam, że to jest jeden z takich zespołów, które jeżeli jakiś zespół taki bardziej klasycznie brzmiący ma zachęcić młodszych fanów alternatywy do sięgania po starsze rzeczy w sposób skuteczny, to Motorcycle to może być jedna z takich kapel.

0: Ode mnie w tym wejściu trzy utwory, dwóch podmiotów wykonawczych, jednego zespołu, jednego solisty. Zespół jest damski. Zespół był grany przez nas już jakiś czas temu, ale no ładnych parę lat nie było ku temu okazji, czy parę, no dwa lata. Dwa lata od poprzedniej płyty The Linda Lindas. Dziewczyny wydały nową płytę w końcówce sierpnia. Mowa o albumie Gotta Get Out. Jest to rzecz dużo bardziej różnorodna gatunkowo. W sensie oczywiście to się wciąż opiera przede wszystkim na gitarach nadal. Natomiast jest dużo bardziej różnorodnie w obrębie poszczególnych utworów. Pojawiają się jakieś tam elektroniczne wręcz podbicia. Jest chwilami mniej dynamicznie. Czasem to się dynamizuje w kierunku punkowym ponownie, więc jest dobrze, jest ciekawie, jest interesująco i wziąłem dwa numery z tego albumu, żeby go uhonorować, bo lubię ten zespół, a dość rzadko się pojawia u nas. Być może będzie się pojawiał częściej, bo zakładam, że do tego albumu będę wracał. Co do solisty, to jest Ty Segall, którego również cenię, chociaż wydaje albumów dużo więcej, to się czasem odbija na ich jakości. W tym roku tak nie jest. W ostatnich dniach, tygodniach w zasadzie już wydał album Chrome, który brzmi po prostu jak Ty Segall, który jest standardowym Ty Segallem, takim jakiego lubię, takim jak wiele osób ceni sobie, więc jeden numer symbolicznie przyniosłem, bo to nie jest aż tak dobra płyta, żebym chciał jakoś bardziej jej obecność zaznaczać, ale zagrać musiałem. Natomiast ty z kolei wziąłeś dwa numery z płyty, z której, na którą ja się zasadzam. Ja jeszcze nie sprawdzałem.
1: Tak, od Ty Segalla w sumie jest całkiem blisko do Dinosaur Junior i w ogóle mam wrażenie, że ekspresja Taja jest dosyć podobna do ekspresji lidera Dinosaur Junior, czyli Jay Maskisa, który i jeżeli chodzi o gestykulację, obu miałem okazję oglądać na koncertach, no i też oczywiście jest dużo wywiadów na YouTubie i gdzie się da. I granie gitarowe bywa podobne i piosenkopisarstwo bywa podobne. Dinosaur Junior to jest kolejna rzecz, kolejny zespół, który wydał najlepszy album od lat. W tym wypadku to jest, no moim zdaniem, najlepsza płyta od Farm z roku 2009, no, czyli też kawał czasu. Tak jak ty miałeś z którymś z albumów Interpolu, że w ogóle zapomniałeś, że on był.
0: Z Maruderem. Teraz już będę pamiętał.
1: Tak ja miałem z płytą Swim Into Space, którą wysłuchałem raz. Prawdopodobnie gdzieś w okazji premiery w tym 2021 roku i mój mózg zupełnie zignorował, że taki album był. Pamiętam z kolei o obecności płyt Give a Glimpse of What You're Not i I Bet on Sky. Ale to nie są tak dobre, to nie są tak równe płyty jak Lornier, która jest naprawdę bardzo dobrą płytą. Też w przypadku takiego konkretnego singer-song ratingu i tak mało radiowego głosu, mimo że piosenki bywają radiowe, jak i Majay Maskis, no to wymaga odpowiedniej produkcji. Ta produkcja jest na tej płycie. Dojeżdżają też wszystkie inne rzeczy, także polecam ten album, czy ta płyta zaowocuje oczekiwanym mocno powrotem na OFA, zobaczymy. Teraz już przypuszczam, to nie byłby headliner, to pewnie byłyby okolice Sceny Leśnej, ewentualnie też głównej, ale na takiej zasadzie, na jakiej przyjechało na OFA San Real Estate, czyli teoretycznie slot podobny do headlinerskiego, ale nie będący headlinerem, bo jest coś większego.
0: No, jakaś taka, nie wiem, 20, 21.
1: Honorowy headliner.
0: Tak, tak. To takie miejsce, które miało w tym roku, tylko no nie na scenie, nie na scenie głównej, tylko na Leśnej, ale Amel and the Sniffers, które teoretycznie było headlinerem, ale nie grało jako ostatnie na swojej scenie, więc...
1: Amendra też miała w sumie taki booking na Leśnej, który też widać było, że to jest ważny zespół o ważnej godzinie i tu też można kogoś takiego dorzucić.
0: Dokładnie, więc mniej więcej te rejony.

0: Czas się żegnać za chwilę, ale musimy jeszcze swoje powiedzieć na antenie. Nie mamy na to dużo czasu, więc skorzystam z wytrychu, ponieważ za tydzień mamy audycję o temacie prehistorycznym i co by dużo mówić, no, to, że zostanie ponownie zagrany Mastodon, jest dość duża i podejrzewam, że jeszcze będzie okazja sobie dłużej o nich porozmawiać. W związku z czym ja tylko zaznaczę, że nowa płyta Mastodona jest dobra, nie aż tak bardzo dobra, jak niektórzy nasi wspólni znajomi ją postrzegają, bo ktoś stwierdził z tego grona, że to jest najlepszy Mastodon od jakichś dobrych 15 lat. Jak sobie skonfrontowałem to z Crack the Sky i jeden numer z tego albumu pochodzi zresztą, który zagrałem chwilę temu. Aż tak dobrze nie jest, ale to jest solidny Mastodon, a więcej...
1: I pewnie nawet lepszy niż można by się spodziewać po tych wszystkich, po zmianach w składzie, po tych okolicznościach. Także ja też jestem podbudowany, że ta płyta jest tak dobra. Będę miał do niej kolejne podejścia. No i wtedy zobaczymy, gdzie tą płytę można usytuować. Z ciężkich brzmień tutaj ode mnie zespół, to nie jest nowa rzecz. Wszystkie inne to były rzeczy nowe albo związane w jakiś sposób z nowymi. Zespół włoski Doomsword, który jak po tej nazwie można sądzić, gra Doom rzeczywiście. Grał też heavy metal, cały czas jest aktywny. No i to jest kawał dobrego heavy Doomu. Bardzo polecam. Wikingowie, epickość, ale w wykonaniu naprawdę dobrym i ilość epickości nie jest na tyle duża, żeby mnie obrzydzić, a tutaj to musi być naprawdę bardzo dobrze wyważone, bo na przykład do power metalu mam w tym momencie już srogą awersję. Na sam koniec jazzy planowaliśmy kilka innych rzeczy, nie zmieściły się, ale Dark Carn, 74 rok i spiritual jazz, wokalny jazz z bardzo prominentnym udziałem żony pana Daga Carna, czyli dosyć popularnej wtedy wokalistki Jean Carn. Nie jest to może jakiś powalający album, ale jeżeli chodzi właśnie o jakościowy spiritual jazz z różnymi zaśpiewami, z tłem społecznym, to bardzo przyzwoity reprezentant tej sceny.
0: Jeżeli chodzi o mnie, sekcję jazzową uzupełnia jeden dość długi, może nie jakiś kosmicznie długi, ale jednak długi, bo to prawie 10 minut, utwór Hanka Mobleya z albumu Workout. Ostatnio sobie słuchałem Hanka bez jakiejś większej historii za tym stojącej, a Workout akurat wybrałem z racji tego, że rozpoczyna się jesień i warto, póki jeszcze aura nie jest kapryśna, póki jeszcze jest względna pewność tego, że da się wyjść na zewnątrz i trochę poruszać, to warto to robić. Z racji tego, że po prostu człowiek czuje się lepiej, więc korzystajcie z tego, szczególnie, że wkrótce pogoda się pogorszy, pewnie nastroje się pogorszą społeczne, bo ludzie różnie doznają jesieni, akurat lubię, więc jeżeli możecie to przełamywać, no to właśnie takim workoutem. Płyta też jest świetna z tym, o tym tytule. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Worobiej.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

Mamy dzisiaj środę, 9 dzień września i 252 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz oraz Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizio, Aureliusz, Radosława, Otmar, Georgoniusz, Doroteusz i Drogomir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Fas. Nie wnikałem za bardzo w rozwinięcie tego tematu, ale generalnie chodzi tutaj o alkoholowy zespół płodowy, czyli chorobę związaną akurat z płodami dzieci. Dzień testera oprogramowania. No, biorąc pod uwagę, że większość z nas jest użytkownikami Windowsa, w związku z tym testujemy na co dzień. Międzynarodowy Dzień Urody to również dzisiaj pewnie się przyda, a poza tym przy testowaniu oprogramowania czasu dużo. No i Dzień Recyklingu Baterii, moi drodzy. To akurat chyba nie wymaga komentarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, no to mam dla Was propozycję na jutro na 20 do klubu Gwarek, a tam The Loves będą koncertować. I to nie byle jaki koncert, bo będą towarzyszyć im Incubus i Lepros. Jednym słowem, ludzie związani z grupą Sarkofago. I co więcej, będą oni grali akurat repertuar tej grupy, pochodzący z płyt z lat 80., ale płyty już same w sobie są po prostu kultowe. Jednym słowem, The Loves Playing Sarkofago. To w klub Gwarek jutro o godzinie 20. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że jest to ten moment, kiedy, jeżeli oczywiście jeszcze nie widzieliście, aby obejrzeć Odyseję. Nowy film, no może już nie tak bardzo nowy, no bo w końcu jest już od paru ładnych tygodni na ekranach kinowych, ale nie zmienia to faktu, że warto to obejrzeć, no bo oczywiście jest to dzieło Christophera Nolana z gwiazdorską obsadą, bo Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway to są ludzie, którzy pojawiają się na wielkim ekranie, a generalnie chodzi o po prostu jeden z eposów Homera, Odyseję, gdzie no, jeden z uczestników wojny trojańskiej, Odyseusz, król Itaki, wraca do domu. No, oczywiście podróż nie przebiega zbyt łatwo i zbyt przyjemnie, ale dało to oczywiście przyczynek do stworzenia wiekopomnego eposu, który na ekrany przeniósł Christopher Nolan. A film do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:45. Film co prawda 3-godzinny, ale jakby co do czego i pośpieszycie się, to macie szansę jeszcze zdążyć do wysłuchania Kultywatora na naszej antenie. Zapraszam.

No i informacje bieżące. Ja tylko przypominam, że trwa 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, na którym Politechnika Krakowska oczywiście ma swój istotny udział, tym bardziej, że jest partnerem wydarzenia, partnerem akademickim wydarzenia, a przygotowaliśmy tam ponad 20 wydarzeń, które będą się rozgrywały no, niemal non-stop. To w Karpaczu, natomiast jeżeli chodzi o sprawy bardziej przyziemne, czyli krakowskie, przypominam, że no, lada moment zakończy się zbieranie prac do konkursu fotograficznego z okazji Dni Jana Pawła II, który jak co roku organizuje Politechnika Krakowska, podkreślam, konkurs otwarty, a hasło tegorocznych 21 już dni Jana Pawła II to Droga do Życia. Dodam jeszcze, że każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, to jest jedna sprawa, lub tematyczne cykle do 4 zdjęć, a nagrody są jak najbardziej atrakcyjne, finansowe, bo od 2,5 do 1000 zł dla tych najwyżej ocenianych. A pracę należy dostarczyć do kotłowni, czyli pawilonu konferencyjnego wystawowego Politechniki Krakowskiej na Warszawskiej do 8 października. Dodam jeszcze, że oczywiście no, wrzesień to jeszcze może nie październik, ale wbrew pozorom, no, jeżeli mieliście w czasie wakacji okazję przygotować ciekawych, czy znalezienie ciekawych tematów fotograficznych, to być może jest to właśnie ten moment i sposób, aby właśnie teraz podzielić się tymi no, zdjęciami, tymi obrazami zapamiętanymi z innymi odbiorcami. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło, doba po dobie i minuta po minucie. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest tutaj jasne i wyraźne, no bo to jest akurat to, co powinniście zrobić. A jeżeli już to zrobiliście, to my ze swej strony gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. Przy okazji oczywiście przypominam, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem będziecie mogli wysłuchać Kultywatora, to już o godzinie 20. Natomiast jutro o 21 inżynierskie historie, natomiast w międzyczasie jeszcze o 9 rano poranek w Nowinkach. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist

gdyby nie z gór. No idę za pana schodka, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Mamy dzisiaj środę, 9 dzień września i 252 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz oraz Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizio, Aureliusz, Radosława, Otmar, Georgoniusz, Doroteusz i Drogomir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Fas. Nie wnikałem za bardzo w rozwinięcie tego tematu, ale generalnie chodzi tutaj o alkoholowy zespół płodowy, czyli chorobę związaną akurat z płodami dzieci. Dzień testera oprogramowania. No, biorąc pod uwagę, że większość z nas jest użytkownikami Windowsa, w związku z tym testujemy na co dzień. Międzynarodowy Dzień Urody to również dzisiaj pewnie się przyda, a poza tym przy testowaniu oprogramowania czasu dużo. No i Dzień Recyklingu Baterii, moi drodzy. To akurat chyba nie wymaga komentarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, no to mam dla Was propozycję na jutro na 20 do klubu Gwarek, a tam The Loves będą koncertować. I to nie byle jaki koncert, bo będą towarzyszyć im Incubus i Leprose. Jednym słowem, ludzie związani z grupą Sarkofago. I co więcej, będą oni grali akurat repertuar tej grupy, pochodzący z płyt z lat 80., ale płyty już same w sobie są po prostu kultowe. Jednym słowem, The Loves Playing Sarkofago. To w klub Gwarek jutro o godzinie 20. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że jest to ten moment, kiedy, jeżeli oczywiście jeszcze nie widzieliście, aby obejrzeć Odyseję. Nowy film, no może już nie tak bardzo nowy, no bo w końcu jest już od paru ładnych tygodni na ekranach kinowych, ale nie zmienia to faktu, że warto to obejrzeć, no bo oczywiście jest to dzieło Christophera Nolana z gwiazdorską obsadą, bo Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway to są ludzie, którzy pojawiają się na wielkim ekranie, a generalnie chodzi o po prostu jeden z eposów Homera, Odyseję, gdzie no, jeden z uczestników wojny trojańskiej, Odyseusz, król Itaki, wraca do domu. No, oczywiście podróż nie przebiega zbyt łatwo i zbyt przyjemnie, ale dało to oczywiście przyczynek do stworzenia wiekopomnego eposu, który na ekrany przeniósł Christopher Nolan. A film do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:45. Film co prawda 3-godzinny, ale jakby co do czego i pośpieszycie się, to macie szansę jeszcze zdążyć do wysłuchania Kultywatora na naszej antenie. Zapraszam.

No i informacje bieżące. Ja tylko przypominam, że trwa 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, na którym Politechnika Krakowska oczywiście ma swój istotny udział, tym bardziej, że jest partnerem wydarzenia, partnerem akademickim wydarzenia, a przygotowaliśmy tam ponad 20 wydarzeń, które będą się rozgrywały no, niemal non-stop. To w Karpaczu, natomiast jeżeli chodzi o sprawy bardziej przyziemne, czyli krakowskie, przypominam, że no, lada moment zakończy się zbieranie prac do konkursu fotograficznego z okazji Dni Jana Pawła II, który jak co roku organizuje Politechnika Krakowska, podkreślam, konkurs otwarty, a hasło tegorocznych 21 już Dni Jana Pawła II to Droga do Życia. Dodam jeszcze, że każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, to jest jedna sprawa, lub tematyczne cykle do 4 zdjęć, a nagrody są jak najbardziej atrakcyjne, finansowe, bo od 2,5 do 1000 zł dla tych najwyżej ocenianych. A pracę należy dostarczyć do kotłowni, czyli pawilonu konferencyjnego wystawowego Politechniki Krakowskiej na Warszawskiej do 8 października. Dodam jeszcze, że oczywiście no, wrzesień to jeszcze może nie październik, ale wbrew pozorom, no, jeżeli mieliście w czasie wakacji okazję przygotować ciekawych, czy znalezienie ciekawych tematów fotograficznych, to być może jest to właśnie ten moment i sposób, aby właśnie teraz podzielić się tymi no, zdjęciami, tymi obrazami zapamiętanymi z innymi odbiorcami. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło, doba po dobie i minuta po minucie. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest tutaj jasne i wyraźne, no bo to jest akurat to, co powinniście zrobić. A jeżeli już to zrobiliście, to my ze swej strony gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. Przy okazji oczywiście przypominam, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem będziecie mogli wysłuchać Kultywatora, to już o godzinie 20. Natomiast jutro o 21 inżynierskie historie, natomiast w międzyczasie jeszcze o 9 rano poranek w Nowinkach. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: 8 dzień września, jesień zwolna zaczyna wchodzić nam w okna, w drzwi, bo już nie jest może aż tak ciepło, jest wciąż ciepło, ale już nie aż tak ciepło, jak bywało drzewie, czyli w sierpniu chociażby i w lipcu. I dobrze zresztą. Natomiast jest to też okres, kiedy wzmaga się ponownie aktywność koncertowa, jeżeli chodzi o kluby. Mamy za sobą chociażby już ostatnie, znaczy może nie ostatnie, tylko jedne z ostatnich występów na świeżym powietrzu, bo co prawda nie przynieśliśmy obydwaj nic z tym związanego, ale byliśmy w ostatnim czasie na Franku Warzywa i podejrzewam, że już...
1: I Młodym
0: Budzie, tak. Ja traktuję to jako całość pod jednym pseudonimem, ale faktycznie oni się rozdzielają. Natomiast no, zmierzam do tego, że dzieje się dużo w muzyce. To też widać po liście premier, która... lubię ten moment zawsze jesienią, kiedy widzę, że ta lista na portalu, z którego obydwaj korzystamy, na Rater Music, nagle się rozrasta w piątki. Już takie dwa piątki za nami. Więc u mnie będą dzisiaj dominować raczej rzeczy nowe, chociaż nie tylko, bo to jest audycja poświęcona sprawom bieżącym, tak zwane randomy. W naszej wewnętrznej nomenklaturze koncerty, nowe albumy, stare albumy, do których wróciliśmy. Taki miszmasz szeroko pojęty. Audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I ten chaotyczny wstęp prowadzi mnie do myśli takiej, że żeby to uporządkować, trzeba przejść do omówienia już jednej konkretnej rzeczy. Mianowicie ta jesień jest już teraz zaskakująca o tyle, że nie miałem w planie, jeżeli chodzi o listę wydarzeń, których się spodziewałem tej jesieni, wskrzeszenia artystycznego formacji Interpol. A to się stało. Płyta This Mirror Waves a Ton była bardzo wysoko oceniana, nadal jest, ale zmierzam do tego, że była wysoko oceniana już od pierwszego dnia i skala wysokości tych ocen trochę mnie, wręcz myślę, mogę użyć słowa, zszokowała, kiedy ta płyta wychodziła. W momencie, kiedy wy tego słuchacie, to już dwa tygodnie temu, kiedy my się nagrywamy, to przed tygodniem. I no, zacząłem od niej ten piątek wydawniczy ówczesny. Nie podpiszę się może przed notami, a nawet pod notami zahaczającymi o 4 w pięciogwiazdkowej skali, bo tam w pewnym punkcie średnia ocen na wiadomej stronie wynosiła 3,8 na 5. Tyle to nie, no ale to jest na pewno najlepszy Interpol od rzeczywiście od dobrych 15-20 lat. I no, jestem w szczerym szoku, że udało się im w końcu nagrać płytę, która brzmi jak rozsądna całość. Widzę, że spadło przez ten czas.
1: Ale no właśnie dlatego sprawdzałem, że chciałem zobaczyć, ile osób tego słuchało z użytkowników i jak to się ustabilizowało. W tym momencie to jest płyta w top 50.
0: Tak, i to jest generalnie adekwatna lokata. Podejrzewam, że gdzieś w moich podsumowaniach rocznych też może wylądować w tym miejscu, co jest dużym krokiem naprzód, tyle, że ostatnie albumy Interpolu nie lądowały w moich podsumowaniach rocznych w ogóle. Mieli trochę problem chłopaki z odnalezieniem siebie przez ostatnie lata, tam były też zmiany w składzie i wydawali albumy, które były przyzwoite w dużej mierze, ale były jakimś takim bardziej workiem, nomen omen workiem do wrzucania poszczególnych piosenek, często też różnych stylistycznie, bo pamiętam, dość dobrze pamiętam płyty, które słuchałem, kiedy zaczynałem studia w Krakowie. Tam to był 2014 rok, oni wydali wtedy album El Pintor bodajże i tam był jeden taki numer, który zahaczał wręcz o shoegaze, więc to było naprawdę różnorodna sprawa była.
1: Z czym to jest płyta, która została niedługo później zremiksowana i wydana jako osobny album na Record Store.

0: Day to zazwyczaj jest, z tego co zauważyłem przez lata, gdzieś tak z albumami, które już same z siebie są bardzo nieoczywiste gatunkowo i takie, że mają potencjał do tego, żeby te kawałki jakoś w bardzo dziwny sposób przerabiać.
1: Tak jest. I
0: Chociażby Betus,
1: dokładnie.
0: Run the Jewels, czwarte i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i tam no generalnie kiedy były lepsze momenty, to były to po prostu pojedyncze dobre piosenki. Kiedy były to gorsze momenty, to nie było w zasadzie niemalże niczego, bo jak teraz wyświetliłeś mi na ekranie listę płyt, to przyznam, że zapomniałem, bo istnieją płyty Marudy. I zapomniałem, że to istniało. A płyta tegoroczna, po pierwsze, pierwszy raz od dawna brzmi jak całościowy album. To ma swoje charakterystyczne brzmienie, znowu takie jakieś lekko klaustrofobiczne, jak przed laty. Piosenki nie są może aż tak dobre jak na pierwszych albumach, bo to jednak już no, jest klasyka gatunku. No ale jednak doceniam, jest to bardzo duży krok w górę. Nie spodziewałem się tego i no mi siadło. Mi siadło, podpisuję się pod dobrymi ocenami, może nie aż tak dobrymi jak większość dominująca tutaj, ale jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku.
0: Ja płyty nie słuchałem, ale o tym, że nadchodzi coś dobrego, można było się spodziewać po tym, jak jakościowo Interpol wypada na żywo, bo pamiętam, że bardzo dobry koncert widzieliśmy na Colors of Ostrava chyba w 2023 roku
1: Tak.
0: i pojawiła się wtedy myśl właśnie, że zespół jest w dobrej formie, oby się to przełożyło na wydawnictwa. Tak się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę. To, co ja przyniosłem, to zostajemy w Wielkiej Brytanii. Debiut tegoroczny, zespół, o którym się już mówi, że jest kolejną wielką nadzieją. Kolejny zespół z tej sceny okołolondyńskiej, sceny Windmill. Man, Woman, Chainsaw. Ich debiut o tytule Cannonball, który ukazał się w sierpniu, wprawdzie, ale przez to, co działo się w sierpniu, mam wrażenie, że no dopiero teraz zyskuje wraz z nadciągającą jesienią popularność i prasę, na którą ta płyta zasługuje, no bo to jest naprawdę i bardzo dobry album, jak na tak młody zespół, dosyć dojrzałe granie, bo to nie jest tylko indie rock czy indie pop, ale też sporo progresywnego kombinowania, bawienia się aranżacjami w podstawowym składzie. Tu są i skrzypce, i tych gitar jest więcej, i w harmoniach wokalnych się dzieje sporo. Także no, o ile pierwsza epka, po której już się trochę mówiło i pisało i po pierwszych koncertach, że będzie dobrze, nie do końca mnie przekonała, tak, ten album to jest rzecz bardzo dobra i wiem, że może niekoniecznie na liście roku takiej stricte u mnie będzie, to jeżeli chodzi o debiuty, to z pewnością będę wspominał, pewnie nawet w audycji o tym albumie.
1: Ja nie słuchałem, ale to jest ten case płyty, która zaczyna mi wychodzić powoli z każdego możliwego kąta, bo polecał ją na pewno Bartek Chaciński na Polifonii, polecało dużo fanpage'y muzycznych na Facebooku, którym ufam. Ta liczba maleje, co prawda, z racji tego, że Facebook się wyludnia generalnie, ale wciąż istnieją takie miejsca, więc no. Punkty, z których mogę czerpać inspiracje muzyczne i wiem, że są dobre, to polecałem mi od dawna ten album, teraz dołączyłeś do tego grona ty, więc będę musiał po prostu go nadrobić w najbliższym czasie, bo z tego co słychać jest dobrze.

0: Muszę Ci podziękować o tyle, że wspomnienie Mount Soundzie i no o tym, że idziesz na koncert Layers, spowodowałeś to, że sięgnąłem do starszego okresu ich twórczości, mianowicie do samych, że tak powiem, pierwocin, do debiutanckiej płyty, która okazała się być już na tym etapie w 2002 roku bardzo dobrą rzeczą, zaskakującą, bardzo taką różnorodną, w sensie muzycznie to jest wiadomo, no to są gitary wtedy jeszcze, mocniejsze trochę gitary postpunkowe, ale jednak jest takie ładne słowo, którego się używa w tagach bardzo często, czyli quirky. To jest muzyka, która właśnie jest taka i no cieszę się z tego, że miałem taką inspirację. Dzięki Ansondowi, dzięki temu, że się wybiera się, że o tym wspominałeś.
1: No ja ten zespół bardzo lubię i to całą jego twórczość, znaczy zespół. Na tym etapie to jest bardziej jednoosobowy projekt. To chyba był kiedyś zespół. Nie ma to większego znaczenia. Rzeczywiście to są bardzo inspirujące rzeczy, niezależnie od tego, czy Liars grają art pop, czy Liars grają post-punk, czy dance-punk. Bardzo polecam wszystko, co zrobili. Akurat w tym wypadku to będzie koncert prezentujący jedną z ich najlepszych płyt, no i prawie na pewno moją ulubioną, także tym bardziej się cieszę. I do Liars zostało dograne Oasis, albo The Oasis, zespół, który był zapisywany już na kilka różnych sposobów. Wydali swoją nową płytę w czerwcu, ale no właśnie przez to, o czym już mówiłem, że nie wiem jak inni słuchacze muzyki, ale no ja w sezonie wakacyjnym nie śledzę aż tak dokładnie na bieżąco wszystkich premier. One do mnie docierają po nie w czasie. I płyty Of Course wysłuchałem dopiero teraz. Kolejny bardzo dobry album. Krautrock, psych, trochę retro, ale to nie jest muzyka psychodeliczna, która tylko i wyłącznie siedzi zamknięta w jakimś brzmieniu lat 70. czy wręcz 60. Bardzo kombinowane i bardzo ciekawe. I druga rzecz, jeżeli chodzi o Diosis, z okazji 10-lecia wydania płyty A World Exists, która ukazała się 12 sierpnia. Odświeżyłem sobie również ten album i zaskoczony byłem przede wszystkim tym, bo ja te płyty słuchałem jednego dnia, to był dzień dzisiejszy, żeby było śmiesznie. Przedzieliłem je jednym albumem, zresztą albumem, który graliśmy też w tym wejściu, czyli nowym Motorcycle, i nie było słychać żadnego spadku jakości. The Oasis to jest zespół, który mimo wydania już prawie 30 albumów studyjnych zachowuje jakość. Zobaczymy, czy ktoś ich znowu ściągnie. No niekoniecznie musi to być Off, bo oni już na Offie byli dwa razy, ale pojawia się w tym momencie na rynku na tyle dużo festiwali, które ściągają podobne propozycje, że być może na jakimś innym. Nie wiemy dalej, w jakim kierunku pójdzie kolejny festiwal, który pojawi się w Dolinie Trzechstronnym w okresie wakacyjnym, czyli MEST, ale może, no spodziewam się wprawdzie czegoś bardziej komercyjnego, ale może jakieś strzały ciekawsze dla słuchaczy alternatywy też w line-upie zagoszczą. Zobaczymy. I jeżeli chodzi o Motorcycle, też zespół bardzo płodny, z tym, że no działający już od 1989 roku, więc to nie są młodzieniaszki, i wydali w tym roku kolejny swój album, czyli The Gaia 2 Space Corps. Płyta, która świetnie działa jako całość, bardzo skupiona na rytmie. Niby konceptualna, ale czy ten koncept jest jakiś szczególnie ważny? Moim zdaniem nie do końca. Świetne granie. I to dla mnie, ja uważam, że to jest jeden z takich zespołów, które jeżeli jakiś zespół taki bardziej klasycznie brzmiący ma zachęcić młodszych fanów alternatywy do sięgania po starsze rzeczy w sposób skuteczny, to Motorcycle to może być jedna z takich kapel.

0: Ode mnie w tym wejściu trzy utwory, dwóch podmiotów wykonawczych, jednego zespołu, jednego solisty. Zespół jest damski. Zespół był grany przez nas już jakiś czas temu, ale no ładnych parę lat nie było ku temu okazji, czy parę, no dwa lata. Dwa lata od poprzedniej płyty The Linda Lindas. Dziewczyny wydały nową płytę w końcówce sierpnia. Mowa o albumie Gotta Get Out. Jest to rzecz dużo bardziej różnorodna gatunkowo. W sensie oczywiście to się wciąż opiera przede wszystkim na gitarach nadal. Natomiast jest dużo bardziej różnorodnie w obrębie poszczególnych utworów. Pojawiają się jakieś tam elektroniczne wręcz podbicia. Jest chwilami mniej dynamicznie. Czasem to się dynamizuje w kierunku punkowym ponownie, więc jest dobrze, jest ciekawie, jest interesująco i wziąłem dwa numery z tego albumu, żeby go uhonorować, bo lubię ten zespół, a dość rzadko się pojawia u nas. Być może będzie się pojawiał częściej, bo zakładam, że do tego albumu będę wracał. Co do solisty, to jest Ty Segall, którego również cenię, chociaż wydaje albumów dużo więcej, to się czasem odbija na ich jakości. W tym roku tak nie jest. W ostatnich dniach, tygodniach w zasadzie już wydał album Chrome, który brzmi po prostu jak Ty Segall, który jest standardowym Ty Segallem, takim jakiego lubię, takim jak wiele osób ceni sobie, więc jeden numer symbolicznie przyniosłem, bo to nie jest aż tak dobra płyta, żebym chciał jakoś bardziej jej obecność zaznaczać, ale zagrać musiałem. Natomiast ty z kolei wziąłeś dwa numery chyba z płyty, z której, na którą ja się zasadzam. Ja jeszcze nie sprawdzałem.
1: Tak, od Ty Segalla w sumie jest całkiem blisko do Dinosaur Junior i w ogóle mam wrażenie, że ekspresja Taja jest dosyć podobna do ekspresji lidera Dinosaur Junior, czyli Jay Maskisa, który i jeżeli chodzi o gestykulację, obu miałem okazję oglądać na koncertach, no i też oczywiście jest dużo wywiadów i na YouTubie i gdzie się da. I granie gitarowe bywa podobne i piosenkopisarstwo bywa podobne. Dinosaur Junior to jest kolejna rzecz, kolejny zespół, który wydał najlepszy album od lat. W tym wypadku to jest, no moim zdaniem, najlepsza płyta od Farm z roku 2009, no, czyli też kawał czasu. Tak jak ty miałeś z którymś z albumów Interpolu, że w ogóle zapomniałeś, że on był.
0: Z Maruderem. Teraz już będę pamiętał.
1: Tak ja miałem z płytą Swim Into Space, którą wysłuchałem raz. Prawdopodobnie gdzieś w okazji premiery w tym 2021 roku i mój mózg zupełnie zignorował, że taki album był. Pamiętam z kolei o obecności płyt Give a Glimpse of What You're Not i I Bet on Sky, ale to nie są tak dobre, to nie są tak równe płyty jak The Runeer, która jest naprawdę bardzo dobrą płytą. Też w przypadku takiego konkretnego singer-song ratingu i tak mało radiowego głosu, mimo że piosenki bywają radiowe, jaki ma Jay Maskis, no to wymaga odpowiedniej produkcji. Ta produkcja jest na tej płycie. Dojeżdżają też wszystkie inne rzeczy. Także polecam ten album, czy ta płyta zaowocuje oczekiwanym mocno powrotem na OFA. Zobaczymy. Teraz już przypuszczam, to nie byłby headliner, to pewnie byłyby okolice Sceny Leśnej, ewentualnie też głównej, ale na takiej zasadzie, na jakiej przyjechało na OFA San Real Estate, czyli teoretycznie slot podobny do headlinerskiego, ale nie będący headlinerem, bo jest coś większego.
0: No, jakaś taka, nie wiem, 20, 21.
1: Honorowy headliner.
0: Tak, tak. To takie miejsce, które miało w tym roku, tylko no nie na scenie, nie na scenie głównej, tylko na Leśnej, ale Amel and the Sniffers, które teoretycznie było headlinerem, ale nie grało jako ostatnie na swojej scenie, więc...
1: Amendra też miała w sumie taki booking na Leśnej, który też widać było, że to jest ważny zespół o ważnej godzinie i tu też można kogoś takiego dorzucić.
0: Dokładnie, więc mniej więcej te rejony.

0: Czas się żegnać za chwilę, ale musimy jeszcze swoje powiedzieć na antenie. Nie mamy na to dużo czasu, więc skorzystam z wytrychu, ponieważ za tydzień mamy audycję o temacie prehistorycznym i co by dużo mówić, no, to, że zostanie ponownie zagrany Mastodon jest dość duża i podejrzewam, że jeszcze będzie okazja sobie dłużej o nich porozmawiać. W związku z czym ja tylko zaznaczę, że nowa płyta Mastodona jest dobra, nie aż tak bardzo dobra, jak niektórzy nasi wspólni znajomi ją postrzegają, bo ktoś stwierdził z tego grona, że to jest najlepszy Mastodon od jakichś dobrych 15 lat. Jak sobie skonfrontowałem to z Crack the Sky i jeden numer z tego albumu pochodzi zresztą, który zagrałem chwilę temu. Aż tak dobrze nie jest, ale to jest solidny Mastodon, a więcej...
1: I pewnie nawet lepszy niż można by się spodziewać po tych wszystkich, po zmianach w składzie, po tych okolicznościach. Także ja też jestem podbudowany, że ta płyta jest tak dobra. Będę miał do niej kolejne podejścia. No i wtedy zobaczymy, gdzie tą płytę można usytuować. Z ciężkich brzmień tutaj ode mnie zespół, to nie jest nowa rzecz. Wszystkie inne to były rzeczy nowe albo związane w jakiś sposób z nowymi. Zespół włoski Doomsword, który jak po tej nazwie można sądzić, gra Doom rzeczywiście. Grał też heavy metal, cały czas jest aktywny. No i to jest kawał dobrego heavy Doomu. Bardzo polecam. Wikingowie, epickość, ale w wykonaniu naprawdę dobrym i ilość epickości nie jest na tyle duża, żeby mnie obrzydzić, a tutaj to musi być naprawdę bardzo dobrze wyważone, bo na przykład do power metalu mam w tym momencie już srogą awersję. Na sam koniec jazzy planowaliśmy kilka innych rzeczy, nie zmieściły się, ale Dark Carn, 74 rok i spiritual jazz, wokalny jazz, z bardzo prominentnym udziałem żony pana Daga Carna, czyli dosyć popularnej wtedy wokalistki Jean Carn. Nie jest to może jakiś powalający album, ale jeżeli chodzi właśnie o jakościowy spiritual jazz z różnymi zaśpiewami, z tłem społecznym, to bardzo przyzwoity reprezentant tej sceny.
0: Jeżeli chodzi o mnie, sekcję jazzową zupełnie jeden dość długi, może nie jakiś kosmicznie długi, ale jednak długi, bo to prawie 10 minut. Utwór Hanka Mobleya z albumu Workout. Ostatnio sobie słuchałem Hanka bez jakiejś większej historii za tym stojącej. A Workout akurat wybrałem z racji tego, że rozpoczyna się jesień i warto, póki jeszcze aura nie jest kapryśna, póki jeszcze jest względna pewność tego, że da się wyjść na zewnątrz i trochę poruszać, to warto to robić z racji tego, że po prostu człowiek czuje się lepiej, więc korzystajcie z tego, szczególnie, że wkrótce pogoda się pogorszy, pewnie nastroje się pogorszą społeczne, bo ludzie różnie doznają jesieni, akurat lubię, więc jeżeli możecie to przełamywać, no to właśnie takim workoutem. Płyta też jest świetna z tym, o tym tytule. Dziękujemy za dzisiaj. Piotr Worobiej.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj środę, 9 dzień września i 252 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr i Sergiusz, ale także Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizy, Aureliusz, Radosława, Otmar, Georgoniusz, Doroteusz i Drogomir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień recyklingu baterii. To akurat przydatna sprawa. Dodatkowo dzień testera oprogramowania. Biorąc pod uwagę, że większość z nas używa Windowsa, no to w zasadzie świętujemy wszyscy. No i uwaga, dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Urody. To akurat, no tak, popatrzmy w lusterko i na pewno jesteśmy zadowoleni. Aha, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj świętuje moja najważniejsza osoba. Droga Asiu, wszystkiego najlepszego. A skoro już mowa o kwestiach klubowo-rozrywkowych, to podpowiem, że jakby co, to możecie wybrać się jutro do klubu Gwarek, tam The Loves będzie koncertować. I to nie z byle jakim repertuarem, bo będą prezentowali utwory z płyt pochodzących z repertuaru grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Muzyka co prawda z lat 80., ale nadal z dreszczykiem. Dodam jeszcze, że Geraldo Minelli i Armando Leperus będą również występowali w trakcie tego koncertu, w związku z tym macie szansę oczywiście zobaczyć wielkich na jednym podejściu. Zapraszam. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że mam dla Was dwie bardzo, ale to bardzo fajne propozycje. Po pierwsze, możecie obejrzeć na przykład Nie patrz w dół 2. To jutro o godzinie 17.55 do obejrzenia w Multikinie, czyli dreszczyk emocji, wspinaczka na niesamowitą ścianę. Jednym słowem, prawie że horror, aczkolwiek w bardzo pięknym krajobrazie i w dodatku jakby zombie tam chyba nie będzie. Druga propozycja to już jest czysto rozrywkowo, bo przypominam, że w 20. rocznicę wyjście na ekrany, na filmowym, kinowym ekranie pojawiły się znowu auta. Animacja Pixara z, no tak jak powiedziałem, sprzed 20 lat. A że Zygzak McQueen znowu będzie nas bawił, no cóż, to nie ulega wątpliwości. Film na pewno nie stracił swojego uroku, no i entuzjazmu, z jakim można go pooglądać. Auta do obejrzenia w Multikinie jutro o 15.15 i 18.00 oczywiście też zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście przede wszystkim słuchania Radio Nowinki, ale zanim do tego dojdziemy, to mam dla Was informacje bieżące, bo trwa w tej chwili 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, którego partnerem edukacyjnym jest Politechnika Krakowska. A że wydarzenie oczywiście rozgrywa się pełną parą, to podpowiem, że możecie śledzić wydarzenia, w zasadzie akcje organizowane przez Politechnikę w ramach Forum Ekonomicznego na naszych mediach społecznościowych, politechnicznych mediach społecznościowych. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że dzisiaj poznamy laureata nagrody dla firmy najbardziej wdrażającej sztuczną inteligencję w życiu codziennym. To akurat nagroda przyznawana przez Politechnikę Krakowską już od kilku lat. A skoro już mowa o tym, no to dodam jeszcze jedną sprawę nader istotną. Niedługo rozpoczyna się nowy rok akademicki, w związku z tym ja przypominam, że to jest ostatni gwizdek, żeby ewentualnie spróbować znaleźć jeszcze miejsce w rekrutacji na Politechnikę Krakowską, no bo w połowie września ostatni termin ogłoszenia ostatniej tury wyników. Jednym słowem, to ostatnia chwila, aby wziąć udział i zdecydować się na studia na Politechnice Krakowskiej. Zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście, powtórzę się, słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że jutro można o 9 usłyszeć poranek, czyli powtórkę Kultywatora. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj już za chwilę zapraszam na Kultywator.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Och, wakacje, gdzie jesteście, moje drogie wakacje? Tak to można by było powiedzieć, bo szybko to zleciało. Aczkolwiek wy może tego bardzo nie odczuliście, moi drodzy, no bo przecież programy nowinek były dostępne cały czas oczywiście. No i mam nadzieję, że były dla was odskocznią od wakacyjnego wypoczynku. A skoro tak, no witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje, poprowadzi. A w programie, jak co tydzień, chciałoby się powiedzieć, wracamy do standardowej ramówki, czyli będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, będzie o filmach, będzie również przy okazji wzmianka o festiwalu w Wenecji, bo nie wiem, czy macie świadomość, ale jest. Dodatkowo oczywiście będzie o premierach filmowych, będzie o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowościach na serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych według mnie oczywiście. No i będzie również nieco propozycji do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To wszystko oczywiście dla was, a skoro tak, no to myślę, że jest to moment, żeby przypomnieć, że wakacje minęły, męskie granie za nami, ale cóż, my możemy jeszcze posłuchać cały czas utworów, które z męskim graniem są powiązane.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie?
2: No pan rozumie, mamy program na żywo, moi drodzy, w związku z tym tak bywa. A skoro tak, no to już przechodzimy do kwestii najbardziej prozaicznych, koncertowych i nie tylko. Dodam, że zapowiada się naprawdę, ale naprawdę gorący, intensywny weekend w klubie Kwadrat, bo w piątkowy wieczór Pan Lee i seans spirytustyczny będzie się odbywał. Będą dżiny? Pewnie tak, moi drodzy. To na piątek, na sobotę LA1, KN, P4, RK, czyli The Linkin Park Experience. Jednym słowem muzyka Linkin Park na żywo, aczkolwiek oczywiście w innym wykonaniu. Natomiast na niedzielę Juluka koncertować będzie, w związku z tym ma się naprawdę na miejscu w Kwadracie bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo wydarzeń, które się nagromadziły. A jeżeli chodzi to o kwestie bardziej rozbudowane, to dorzucę, że jutro w Gwarku The Loves będzie występował i to z gośćmi, którzy się tam pojawią, nie wiem czy na scenie, ale pojawią się, czyli Geraldo Incubus, Minelli, Armando Leporus, czyli ludzie z Sarkofago związani, a właśnie repertuar tej grupy, co prawda chodzi o płyty z lat 80., będą odgrywane właśnie w klubie Gwarek. Wielki Rok dla Małych Serc 2026 to akurat koncert, którym odbędzie się w Nowochódzkim Centrum Kultury i to jest już 8. edycja tego koncertu charytatywnego. A jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to startuje to wszystko o godzinie 18:00. Tak na marginesie, w Balicach, w Pałacu Radziwiłłów, Silence Music Festival, no troszeczkę, że tak powiem, zaskakujące, ale można podejść. Z kolei w ośrodku Ruczaj, również w piątek o 18:00, Katarzyna Pokosińska będzie występowała i w sumie no, będzie się chyba starała zrobić podsumowanie, no bo no, czy to 30 lat? No tak, chyba w 1995 roku kabaret moralnego niepokoju zawitał na pakę, no i tak to się mniej więcej zaczęło. Koncert dla Piotra S. To akurat opera krakowska na ulicy Lubicz 48 zaprasza na sobotę na godzinę 18:00. Myślę, że nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że będzie to koncert ku pamięci Piotra Skrzyneckiego. W związku z tym pojawią się osoby z Piwnicy pod Baranami, czyli niemal cały 30-osobowy zespół Piwnicy pod Baranami się tam zjawi, także naprawdę piękny koncert się w Operze Krakowskiej zaczyna i myślę, że nastrojowo też będzie. Przypominam, sobota o godzinie 18:00 w Operze Krakowskiej. W Hyde Parku na odmiany, co prawda też o 18:00, ale zupełnie inne brzmienia, bo Trans Ferdinand Festivals, czyli przyjaciele jak najbardziej będą grali i to transowo. Nie podejmuję się wymienić wszystkich uczestników, ale będzie się na pewno pięknie działo. W Kwadracie, jak już mówiłem, Linkin Park Experience to akurat coś ciekawego. No i Chadar Cafe zaprasza nam koncert Marcina Olesia, a Eterna, tak kiedyś ten tytuł można by chyba było przewinąć. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, które myślę, że można już przesuwać, w Gwarku dla odmiany, ale w sobotę o 20:00, nie w czwartek, Hollywood Rose, czyli Guns N' Roses Tribute, muzyka Guns N' Roses w innym wykonaniu, a jest to oczywiście, będą grali Węgrzy, to też może być ciekawą propozycją. Gala piosenki wakacyjnej w Enceku w niedzielę o 16:00. No cóż, Muzyka jak muzyka, można się rozerwać, także zapraszam. Natomiast Piwnica pod Złotą Pipą w niedzielę o 17.30 zaprasza na Old Metropolitan Band, czyli 58 lat na scenie, moi drodzy. Tyle to nawet ja jeszcze nie mam, w związku z tym już możemy sobie popodrygiwać. A jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, uwaga, skończyły się żarty w kinie Kijów, Man i Bukartyk. To akurat muzyka, no może jednak troszeczkę bardziej stand-up będzie się rozgrywał, także myślę, że jest to na pewno coś, co wielu zainteresuje. Przypominam, kino Kijów w poniedziałek o 19:00. Man i Bukartyk, dwie osobowości, trochę innym stylu, ale warto na to się przejść. W Zaścianku z kolei będziecie mieli szansę wysłuchać As December Falls, czyli punk rock w brytyjskim wykonaniu. A jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to uwaga, uwaga, to już jest w sumie bardzo odległy przyszły tydzień, bo nie mniej, nie więcej, tylko w przyszły piątek Groove Shuffles będą koncertowali pod Jaszczurami, także możecie już się do tego mocno, ale to mocno przygotować. A, czy ja coś pominąłem? Mam nadzieję, że nie, moi drodzy, ale jakby co do czego, no to oczywiście też was serdecznie zapraszam na wszystkie proponowane koncerty. A jeżeli wymyślicie coś ciekawego, dajcie znać, jeszcze mam szansę sprostować to albo w trakcie tego programu, ewentualnie w serwisach informacyjnych jutro i pojutrze. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. A skoro tak, co tutaj było przed chwilą? Tak, przed chwilą to było chyba tańczę, czyli męskie granie zawitało na naszą antenę. Natomiast o właśnie, Lubimy. To akurat dobry utwór na ten moment. Jakbyście nie poznali Cleo

No, a wracając jakby do kwestii filmowych, to festiwal filmowy w Wenecji, moi drodzy, trwa. Jeszcze trwa, bo już w niedzielę będą ogłoszone wyniki. Ja podpowiem, że jeżeli chodzi o konkurs główny, to biorą w nim udział, czyli o Złoty Lew, Ink, Danny Boyle, Company, Kaseya Felka, Un Bon Petit Soldat, Stefana Brise, Backing Fastart, Warnera Herzoga, to powinniście na to zwrócić uwagę. Kwinde Unkant, My El Tugby, Rokuku Bakuku, Hirokazu Koredy, ten film też powinniście zwrócić. Dziki Koń 9, Martina McDowda, też pamiętajcie, ponoć, jeszcze o tym wspomnę oczywiście, Możliwa miłość Chang Dong-li, Bunker Floriana Zellera, o tym też jeszcze zdążę podpowiedź. Prime Time to Lars Oppenheim, dodatkowo jeszcze Un peu avant une minute, Soccer questa notte, Nani Moretti, a wcześniejszy to Nicolas Prazer, Dejo Chambord, Andrea Paglioro, La Strana, Paolo Cipolli, In fuoco si riporti dentro, Eduardo Di Angelisa, Ritorno a Buenos Aires, Marco Biscia, Nelson Sanna Santa, Akito Shimashitaka, Shinya Takasumuto, Cedric Calm, 5x15x18, Kaminur, Ali Aksagni, Dao Ilia Kruszkowskiego i Naza, Iwala Abrahama i Rachel Shore. Wiadomo już, że Złotego Lwa za całokształt twórczości dostali George Clooney i Ellen Burstyn. Oczywiście to można powiedzieć. Dodam jeszcze, że oczywiście jest konkurs Horyzonty, który też ma całą masę tytułów, które się tam pojawiają. Tam między innymi Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego startują, także mamy tam pewne polonikum oczywiście. A teraz przejdźmy jakby do kwestii związanych z samymi filmami. Jeżeli chodzi o Backing Fastart, to film Wernera Herzoga. Te filmy poruszają, znaczy mówię o reżyserze oczywiście, jego filmy poruszają. Nie zawsze mogą się podobać przy pierwszym podejściu, ale zawsze coś przekazują, w związku z tym chociażby dlatego warto po prostu te filmy pooglądać. Generalnie Hirokazu Koreda podobno też stworzył doskonały film, czyli Ruku Bakku. To może was zainteresować oczywiście. No i jeszcze jedna propozycja, może troszeczkę zaskakująca, bo Dziki Koń 9 Martina McDonagha. Film w zasadzie jeszcze do wczoraj miał chyba rekord festiwalu, bo 14 minut był oklaskiwany. Jednym słowem, naprawdę piękna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, już sprawa się troszeczkę przesunęła, bo Bunker Floriana Zellera, w którym możemy zobaczyć Penelope Cruz i Javiera Bardema, dostał 18-minutową owację. Co oznacza, że moi drodzy, jest to jedna z najdłuższych owacji w historii festiwalu, przynajmniej odkąd są prowadzone, że tak powiem, te dane, bo dłuższe miał Pedro Almodóvar w pokoju obok, tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, Penelope Cruz też tam występowała. A da jeszcze dłuższą, bo ponad 22-minutową owację miał głos Hind Rijab, Kouter Benhini, który w ubiegłym roku miał 22 minuty braw. Moi drodzy, to jest naprawdę

naprawdę wielkie wydarzenie, znaczy wydarzenie, filmy na pewno artystycznie dopieszczone, ciekawe i co więcej, sama waga tego, w jaki sposób publiczność, to wyrobiona publiczność docenia tego typu filmy, jest to na pewno ważkie i istotne. Swoją drogą myślę, że Penelope Cruz znowu zadała szyku, no bo skromność czasami może zrobić więcej niż zbyt wylewne eksponowanie tego i owego. Chociaż z drugiej strony ze skandalików związanych z Wenecją, to uwaga, była, no, znaczy aktorka pośrednio też, ale bardziej piosenkarka, która pojawiła się, no, uwierzcie lub nie, ale w jaki sposób to zauważyli, że ponoć miała nieogolone nogi. No, moi drodzy, w czasach, kiedy wydawałoby się, że akurat kwestia własnych poglądów czy imażu, to jest sprawa bardzo indywidualna. Tutaj snobi czy ewentualnie, nie wiem jakby to określić, uznali, że jest to nie teges, jeżeli kobieta jest nieodmalowana, niewygolona i tak dalej. Zaznaczam, mówię o goleniu nóg, moi drodzy. A skoro już mowa o festiwalu w Wenecji, no to tak jak wspomniałem, już w najbliższą sobotę ogłoszenie wyników w tych głównych konkursach Festiwalu Filmów w Wenecji, czyli Złote Lwy, no i oczywiście w ramach Horyzontów również wszystko wtedy będzie jasne. Skoro tak, no to dobra. Może być pletka, moi drodzy, czemu nie?

No tak, festiwal w Wenecji, tak jak powiedziałem, 12 września, sobota, będą wyniki. A my przechodzimy do propozycji filmowych, premier filmowych, które rozegrają się już w nadchodzący weekend, aczkolwiek no, powiedzmy, że będę troszeczkę korygował, że tak powiem, pewne rzeczy. Na pewno animacja familijna zresztą, norwesko-szwedzka, podręcznik dla superbohaterów, będzie do obejrzenia już od piątku. Generalnie mamy tutaj naszą sympatyczną bohaterkę, która jest nowa w Rosenhill, no i odkrywa podręcznik supermocy, no i zostaje superbohaterką, a że musi jeszcze dawnych prześladowców polubić, bo razem muszą powalczyć. No, jednym słowem, jak to w komiksach się bywa, tak tutaj akurat w animacji też. Kolejna propozycja, tym razem dokument muzyczny Oasis Don't Look Back in Anger. Cóż ja mogę wam powiedzieć, brytyjski film o Oasis to nic, co mogę dodać, bo znacie na pewno ją doskonale, ale w każdym razie jest to historia godzenia się braci, piosenek, jednym słowem coś, co porusza serca. Przy okazji pamiętajcie o tym, że ta muzyka dalej jest żywa, przynajmniej jeżeli chodzi o różne miejsca. Kolejna propozycja, uwaga, Teresa, kobieta, która została świętą, biografia dramatyczna zresztą. To akurat belgijsko, duńsko, macedońsko, szwedzko, bośniacki film. Generalnie jeżeli chodzi o świętą Teresę z Kalkuty, różne rzeczy, że tak powiem, ostatnio wypłynęły, natomiast wszystko to zaczęło się w pewnym sensie oczywiście w Indiach w sierpniu 1948 roku, kiedy to Teresa, przełożona zakonu sióstr Rolertanek, z niecierpliwością oczekuje listu, który wreszcie pozwoli jej opuścić klasztor i założyć stowarzyszenie, które zgromadzenie, które akurat znamy do dzisiaj. Kolejny film to akurat tak, nominalnie film do obejrzenia od piątku, natomiast ja podpowiem, że jutro w Multikinie bodajże o 18.30 totalna odjazdowa akcja, bo film polski Mikołaja Płaszczana. Film, który jest jedną kontynuacją jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, w którym powiedzmy bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż dotychczas. Jednym słowem znowu zobaczycie i Hannę Puchalską, i Bartasza Laskowskiego, a w tle jeszcze Pola Sieczko czy Kinga Banaś. Jednym słowem dużo młodych twarzy do obejrzenia i zobaczenia. A jeżeli chodzi o ten element wtórny, to podpowiem, że jutro o 18.30 transmisja w Multikinie z premiery filmu. Premiera niezwykła, bo w Energylandii się rozgrywa, natomiast zaraz po transmisji z premiery, gdzie będzie wszystko i z rozmachem i z przytupem, będzie oczywiście możliwość obejrzenia przedpremierowo filmu 100 dni Misja Zeus, bo o tym to filmie właśnie w tej chwili mówimy. Dodam jeszcze, że oczywiście film może się spodobać w większości. Kolejny film, Mistyczka, dramat polski Jana Sobieralskiego. Taka opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drogi, która zaprowadziła Alicję Leszczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Jak bardzo mistyczne? No cóż, możecie sprawdzić oglądając film. Kolejny film, dokument religijny, polski zresztą, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, człowieku, który pomimo choroby
uczynił z życia misję miłości, walcząc o godność innych i przyjmując, jak ważne jest kochać i być kochanym, a generalnie chodzi o człowieka, który prowadził hospicjum, w związku z tym naprawdę poruszający film. Kolejna propozycja to komedia przygodowa, belgijsko-francuska, troszeczkę kolorowana marsupilami, czyli mamy tutaj rejs, wakacyjny rejs, i w trakcie tego rejsu rodzina odgrywa w bagażu roczego, ale niemożliwego do okiełznania żółtego stworka, który zamienia ich wyjazd z pełną chaosu przygodę. Jednym słowem, futrzak, no prawie że jak taki szybki jak błyskawica. No może ten akurat nie jest taki szybki, ale nie zmienia to faktu, że na pewno możemy się tutaj rozanieić, widząc te słodkie oczy. Kolejny film, Bez końca, film polski, dokument, kolejny zresztą. Film, w którym poznajemy Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, chcąc odszukać ciało, albo w zasadzie nie to, że odszuka ciało. On chce po prostu upewnić się, ma nadzieję, że jego syn wciąż żyje, a to poszukiwania to jest w tym momencie kwestia udokumentowania, że nie ma go właśnie w tej Wiśle. Kolejna propozycja, Totalna Magia 2. No, minione już troszeczkę gwiazdy kina, bo i Sandra Bullock, i Nicole Kidman pewnie możemy w ten sposób nazwać, pojawiają się w tym filmie, a że partnerem jeszcze Liam jest i Leo Pace. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozmowę, to mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę czarownic, które skazane na wieki na brak miłości próbują złamać klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom. I przy okazji poświęcając siebie nawzajem. To akurat taka magia. Amerykański film, fantazy troszeczkę, ale przede wszystkim również komedia romantyczna, bo o uczuciach będzie tam dużo. No i propozycja, na którą myślę, że wielu, naprawdę wielu oczekiwało, bo jest to chyba jedna z bardziej oczekiwanych premier filmowych, Niebo nad Normandią. Thriller wojenny, to chyba jest oparte na książce, która troszeczkę tutaj zarysowuje, ale mamy 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, a losy świata mają zależeć od pogody, bo wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategia i decyzje, których skutki odczuć może cały świat. Jednym słowem, decyzje, które zależne są od wielu, ale to wielu czynników. W tym przypadku pogody, i właśnie o czymś takim będzie tutaj mowa. I ostatnia propozycja. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest to w tym momencie film, który wraca na ekrany. Kryminał, thriller. Film czarno-biały. Film z nowej fali, francuskiej nowej fali. W rolach głównych Jean Moreau, młodziutka Jean Moreau wówczas, Maurice Ronet, też bardzo młody, i Jean Wall, tudzież Helga Andersen. Film, jeszcze Maurice Ronet też się tam przewija. Natomiast pamiętajcie, że jest to film, który jest przywrócony na ekrany kinowe. To jest film z 1958 roku, czyli ma on już w tej chwili, tak lekko licząc oczywiście, blisko 70 lat, i o tym trzeba po prostu pamiętać, oglądając go. Ale dalej jest to klasyk filmowy, który warto obejrzeć, a film to Windą na szafot. Generalnie chodzi tutaj o mężczyznę, który zabija męża swojej kochanki, ale z pewnych powodów wraca na miejsce zbrodni, natomiast w tym czasie pojawia się awaria prądu i zostaje uwięziony w windzie, co oczywiście ma pewne reperkusje. Film Louisa Mela, myślę, że zresztą również według jego scenariusza, myślę, że ten film po prostu każdy miłośnik filmu powinien obejrzeć. Przypominam, Maurice Ronet, Jean Moreau, Lino Ventura
Yuri Berkin i George Payul to akurat bohaterowie, których możemy zobaczyć, no niektórzy z nich już nie żyją. Zapraszam do kin oczywiście. A skoro tak, myślę, że to będzie dobra propozycja.

No dobra, to były propozycje filmów do obejrzenia w kinach. Teraz przejdźmy do serwisów streamingowych. Tak na marginesie, jakbyście nie mieli tej świadomości, to na jednym z kanałów, no niestety płatnym, na FX-ie Mandaloriana puszczają od 2 tygodni w niedzielę o godzinie 20, także dla tych, którzy nie byli świadomi tego faktu, polecam, no bo to jest miejsce, gdzie można ewentualnie się do tego przymierzyć. Przypominam, Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja, ale filmowa, kinowa, już jest na Disney Plus od 2 września, także możecie się do tego przymierzyć oczywiście. Natomiast Mandalorian to jest akurat miejsce, w którym możecie się zorientować, od czego to się zaczęło, no bo tam się spotykają. Chad Powers, drugi sezon, to również jest już od kilku dni na Disney Plus. No i uwaga, chyba zapowiedź będzie, bo na koniec przyszłego tygodnia, w środę, Krwawe Miasto, wszystkie odcinki będą dostępne, także możecie się do tego przymierzyć. Miasto, czyli Berlin, miasto, państwo na krawędzi. Historia chyba tego, no właśnie, jeszcze Minimum Bezpieczeństwa, też od 16 września. Z rzeczy, które jeszcze w międzyczasie się pojawiły, to uwaga, LEGO Gwiezdne Wojny, The Mandalorian. No wykonanie LEGO, ale mimo wszystko też świat Gwiezdnych Wojen, warto o tym pamiętać od kilku dni. Dzisiaj The Gears, projekt Khloe Kardashian, to akurat wystartowało. Również od dzisiaj Made in Korea, drugi sezon, no i Obłęd, również od dzisiaj. Natomiast od jutro 5 sezon, w zasadzie od jutra kolejne odcinki 5 sezonu Sekretów Mormońskich Żon, też o tym pamiętać należało. Dodatkowo jeszcze Amerykański Tata, to będzie dostępne od przyszłej środy, czyli od 16 września. Jeżeli chodzi o Disneya, to na razie chyba tyle. Natomiast przerzucamy się na, uwaga, HBO Max, gdzie, no powiedzmy, parę rzeczy na pewno się można powiedzieć, bo tam i Krwawy Sport, i Ostatni Strzelec, i 3 megawattogodziny, tudzież chyba Cyborg i Rewolwerowcy się objawić mają, albo już się objawili. Rainman jeszcze gdzieś w międzyczasie, też chyba o tym należałoby powiedzieć. No i Creed 2, a dodatkowo Mój Mistrz i Kochaj Mnie Czule. To akurat wszystko między innymi, właśnie Pan Wilki Spółka, jeszcze to dla tych młodszych oczywiście. Od 1 września jest Kuba Wojewódzki 40, odcinek pierwszy chyba dostępny, także możecie sobie pooglądać jakby co do czego. A jeżeli chodzi o te bieżące sprawy, Collision, pierwszy odcinek jest od 2 dni dostępny do obejrzenia. Natomiast od dzisiaj W Ukryciu, Rozkosze Okrodu Ziemskiego i Mason. Natomiast od jutra The Last Woodson, trzeci sezon, odcinki 1-8. Dodatkowo Cuts Vegas w Bangkoku, Cuts Vegas 3. Jednym słowem mamy cały zestaw, no dodatkowo jeszcze Mój Mistrz, to od jutra oczywiście będzie rozrywkowo. Od 11 września, przypominam, że jest to rocznica dla Amerykanów niezwykle ważna, ale akurat chyba nie ma tutaj nic takiego, natomiast będzie Creed 3 odcinki, czyli Creed Narodziny Legendy, Creed 2, Creed 3, dodatkowo Fernando jeszcze dziś się pojawi, no i Zabójcza Historia, odcinek pierwszy, a dodatkowo Projekt Czasów Pandemii, 4 pierwsze odcinki. To akurat od pojutrza, od środy. Natomiast od soboty, moi drodzy, Kochaj Mnie Czule, wspomniany Pan Wilki Spółka i Na Ringu z Rodziną. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj sprawa jest bardziej rozrzucona, bo oni tradycyjnie wrzucają dużo propozycji na sam początek, ale już podpowiem, że w przyszłym tygodniu
Niglej. Pierwszy sezon będzie dostępny chyba od środy, także możecie się do tego bardzo, ale to mocno przygotować. A jeżeli chodzi o wspomniane tytuły, no to podpowiem, że Wikingowie już są dostępne od jakiegoś czasu, dodatkowo jeszcze Alamo. No i Skłóceni z życiem, klasyk, który chyba też się może podobać, Wielka Ucieczka, też klasyk, też godne polecenia. No i Moby Dick, moi drodzy, w sumie to nie sprawdziłem, która to jest ekranizacja, ale myślę, że w ciemno też można sobie pozwolić na obejrzenie. Dla tych, którzy lubią Clinta Eastwooda, no to Gaś Dynamitu również jest do obejrzenia, ale również i Mechanik, także do obejrzenia. No i Wściekły Byk, oscarowy film, też chyba warto obejrzeć. Życzenie śmierci, Charles Bronson, chyba to była ostatnia ekranizacja z Charlesem Bronsona. Dodatkowo Rok Smoka również będzie do obejrzenia, Duch 2, na Jeźdźcy z Marsa, tego sobie nie mogę przypomnieć, ale tak podpowiadam. Natomiast z klasyków, moi drodzy, Życzenie śmierci 8 jeszcze też się pojawi, a dodatkowo Rain Man, czyli niesamowity film z Dustinem Hoffmanem w roli troszeczkę upośledzonego brata, którym się ma zająć jego młodszy brat. Życzenie śmierci to nie jedyne było, tak, ale będą, o właśnie, Szyfry wojny i Wojna Harta. To drugie to akurat, a właśnie, Seks w Wielkim Mieście. Wszystkie 6 sezonów będzie również do obejrzenia, jest już do obejrzenia. Dodatkowo Wojna Harta, doskonały film z Bruce'em Willisem, wojenny film. Szyfry wojny, inny film wojenny, tym razem o Nawahach, którzy jako szyfranci walczą na Pacyfiku. Dodatkowo Walkiria, to od razu z Tomem Cruise'em, czyli historia zamachu na Hitlera. A dodatkowo jeszcze Milczenie owiec i Kerry, czyli będzie straszenie, moi drodzy, będzie naprawdę straszenie. A poza tym od 4 września jest Król Dopalaczy do obejrzenia i od 11 września, czyli to już od pojutrze, od piątku, Wielki Marty będzie na ekranach Prima, dlatego że mówię o tym filmie, dlatego że jest to film, który myślę, że powinniście obejrzeć, no bo przecież w tym roku, podkreślam, w tym roku, w marcu, naprawdę bił się jak równy o nagrody oscarowe. Timothy Chalamet w roli, która, no, myślę, że może się spodobać większości z nas. Na pewno coś przeoczyłem, natomiast jeżeli już, to wrócę do tego jeszcze przy okazji kolejnych programów. W końcu jeszcze we wrześniu się spotkać mamy szansę kilkakrotnie. Jeżeli chodzi o propozycję Netflixa, to tytuły licencyjne. Mocna rzece Quay jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także polecam, no bo to jeden z filmów, które, no, ilością Oscarów mógłby obdzielić parę innych filmów, to tak przy okazji. Korpus Weteranów również jest już od jakiegoś czasu dostępny, tudzież, uwaga, od wczoraj Troja jest również już na Netflixie. Natomiast Pet Kombinator, pierwsze 3 sezony już od dzisiaj też są dostępne i możecie ewentualnie sobie to pooglądać. Wilkołak to będzie akurat od poniedziałku do obejrzenia, dodatkowo jeszcze Bajeczni Niebogaci Azjaci to od środy, także już w tej chwili was zapraszam. To były propozycje Netflixa, ale te licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to chciałbym podpowiedzieć, że Gentlemani sezon drugi już jest do obejrzenia od paru dni, także możecie się do tego przymierzyć. Natomiast jeszcze Dunk podpowiem, tudzież Fauda sezon 5 od wczoraj na serwerach Netflixa. Natomiast od dzisiaj Małżeństwa i ich przekleństwa, trzecia odsłona, też warto o tym pamiętać. No i Bogdan Bonner, Egzorcysta sezon 7, też od dzisiaj.
Dziewczyna zasady to będzie od jutra dostępna, a kłamstwo idealne również, natomiast od piątku w zespole Sidła, no i NFL Melbourne Game również od piątku będą do obejrzenia dla dzieci od pojutrze, czyli nie od pojutrze, przepraszam, od poniedziałku. Koci domek Gabi, sezon 14, także już mogę was chyba na to zaprosić. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje te Netflixowskie, HBO-owskie, Disneyowskie i amazońskie, a ja proponuję w tej chwili, no właśnie, co mogłoby was tutaj zainteresować, a niech będzie męskie granie jeszcze raz, co mi szkodzi.

No i przyszła pora na propozycje filmów, które można obejrzeć na ekranach telewizorów. Skoro tak, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o Polsat, to dzisiaj o 22.45 Aniołki Charlie'ego, zawrotna szybkość, komedia, obsada całkiem sympatyczna. Natomiast no... Powiedzmy, możecie być zaskoczeni, no bo w Habitach naszym aniołkom też ładnie jest. World Trade Center do obejrzenia o 23 na TVN-ie. Tutaj nie zapomnieli, że już pojutrze Ameryka będzie świętować i żałować oczywiście tego dnia. Natomiast na stopklatce Czerwony Świt, od razu zaznaczam, to o 21.50, natomiast to nie jest ten Red Dawn z Patrickiem Swayze, to jest w tym momencie kolejna wersja filmu z 2012 roku. Myślę, że też się spodobać może. Hitler, minuta po śmierci, to akurat Puls nas akurat takim filmem zabawi. Natomiast ja podpowiem, że jakby co do czego, to uwaga, można ewentualnie jutro idziemy do kina obejrzeć dramat wojenny z 2007 roku, polski dramat wojenny na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że to się wam spodobać może. Bo film oczywiście jest jak najbardziej atrakcyjny, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o jutro, to tutaj przerzucamy się oczywiście. Na Polsacie Plan Lotu będzie do obejrzenia z 2005 roku. Chodzi o to, że Judy Foster w roli matki, której z samolotu znika jej dziecko. Niesamowite, natomiast to akurat na Polsacie jutro o 22.55, natomiast o 22.40 na TVN-ie Bogowie. Polski film z 2014 roku, doskonała rola Tomasza Kota, który wciela się w rolę Zbigniewa Religii. I cofamy się do lat 80. do pierwszych operacji przeszczepu serca, które rozgrały się w zabrzańskiej klinice. Na stopklatce dla odmiany o 22.20 Tom Hanks będzie w Apollo 13 do obejrzenia, także już podejść możecie, a w zasadzie zarezerwować sobie termin. A z kolei Sensacja, czyli Zabić Bin Ladena, operacja Geronimo o 22.15 na Pulsie, to również oczywiście jutro będzie do obejrzenia. O 21.00 Maska z 1994 roku z przebojową, niesamowitą rolą Jima Carreya. Natomiast jakby co do czego, to na TVP Kultura Szabla od Komendanta, klasyk polskiego kina z 1996 roku, będzie do obejrzenia o 22.10. A na TVP Kobieta, uwaga, o 22.30 Pianista. No, rola niesamowita, klasyk kina, John Brody w roli Szpilmana, pianista, który przetrwał okupację i później przetrwał również dzięki pomocy niemieckiego oficera. Dodam jeszcze, pianista żydowskiego pochodzenia. Czy jeszcze coś? Nie, to już tyle, jeżeli chodzi o propozycje. Na piątek to, uwaga, Egzorcysta papieża, horror będzie na Polsacie o 21.00, czyli Do straszenia, a o 23.10 Wojna światów z 2005 roku, czyli Tom Cruise, który w tym momencie patrzy, jak Marsjanie atakują. Znaczy, to podkreślam jeszcze raz, to Wojna światów, czyli reedycja wspaniałego filmu sprzed kilkudziesięciu lat pod tym samym tytułem. Skontynuowany pierwowzór to była audycja radiowa, która no tak została odebrana przez część widzów, że uznali, że jest to transmisja na żywo i wywoła wielkie zamieszanie i wręcz tragedię nawet. Na stopklatce o 21.55 klasyk z 2014 roku, czyli Niezgodna.
to będzie w piątek oczywiście. Natomiast Liberator 2 będzie co? Pociąg tym razem, nie pancernik, tylko pociąg przez góry skaliste i no tak, główny bohater, który kiedyś był dobry, a w tej chwili lubi ruskich. Miłość wysokich lotów, dramat obyczajowy na TVN7 22.45 będzie do obejrzenia, natomiast o 21.00 horror Escape Room, to będzie akurat na Super Polsacie, tak dorzucę. A jeżeli chodzi o film, to uwaga, TVP Kultura, Zakochani Rzymie, o nowożeńcach, którzy właśnie do tego miasta trafili, a w końcu jest to, no, jakby nie było, propozycja, no, myślę, że intrygująca ogólnie rzecz ujmując. Slowlight, animacja po północy będzie jeszcze polsko-portugalska do obejrzenia sprzed paru lat, też chyba się może wam spodobać. I teraz sobota. Skoro tak, to tutaj od razu podpowiem, że rano możemy jeszcze młodych widzów ewentualnie obdzielić, no bo animacja Paddington będzie do obejrzenia na TV6 o 7.55. No i Tajna Baza, komedia o 6.55, jakby co. Nie wiem, kto miałby wstać, ale jakby wstały dzieciaki, to jest to chyba jedyna formuła, kiedy można ewentualnie spróbować jeszcze troszeczkę dospać. Ci, którzy chcieliby troszeczkę odgrzać kotleciki, Pogromcy Duchów, Dziedzictwo na Super Polsacie o 9.55, może nie do końca do dzieci, ale z drugiej strony myślę, że spodobać się może. A poza tym jeszcze Jumanji, następny poziom o 11.35, to akurat na Polsacie będzie do obejrzenia. Natomiast wracamy akurat do wieczoru, no i uwaga, Jurassic World Dominion, to akurat na Polsacie 22 będą nas straszyć dinozaurami, to tak jakby. I Wiek Adeline, melodramat na TVN o 21.35, też chyba warto pamiętać. Natomiast na stopklatce o 22.15 Mississippi w ogniu z 1988 roku. Gwiazdorska obsada, to chyba tyle powinno wam wystarczyć. Dochodzenie prowadzone przez agentów FBI w 1964 roku na głębokim południu Stanów Zjednoczonych. No i cóż mogę powiedzieć, film oscarowy, film doskonały, po prostu jeżeli nie widzieliście, powinniście obejrzeć. Puls z kolei sensacje w postaci Niezniszczalnych wam zaproponuje. Natomiast idąc troszeczkę dalej, Maksimum Ryzyka o 23.25 na Super Polsacie jeszcze będzie do obejrzenia, też chyba wam się to spodobać może. No i film biograficzny Wielkie Oczy na TVP Kultura, czyli lata 60. i portret kobiet i dzieci o wielkich oczach, które autorstwu przypisuje sobie Walter Kane. Malarka postanawia kiedyś wyjawić prawdę. Okazuje się, że to nie do końca tak było. Myślę, że warto pamiętać. Wielkie Oczy, bardzo fajny film skądinąd, biografia, ale naprawdę ogląda się sympatycznie. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu tutaj proponujemy nieco wcześniejsze również propozycje, no bo też dzieci mogą chyba troszeczkę wcześniej wstać. TVN7, Mój Przyjaciel Delfin, film przygodowy o 7.25, to chyba powinno wam się spodobać. A jeżeli chodzi o takie późniejsze pory, Ace Ventura Junior, przygoda, no może nie wyższych lotów, ale ogląda się naprawdę sympatycznie, także zapraszam. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, Jerry Maguire na Polsacie, czyli historia agenta sportowego, który postanawia wyjść na swoje, no i przy okazji przełamać pewne tabu. To akurat Polsat 22.55.
Nie wiem, czy to proponować, ale bo to akurat dla wybrańców chyba film na TVN-ie Zenek będzie do obejrzenia, czyli Zenon Martyniuk, moi drodzy, możecie jego historię obejrzeć. Czy polecam? Może nie do końca, ale z drugiej strony warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna propozycja, Stop Klatka. Twarda sztuka o 20:00. Film Jane Fonda w jednej z głównych ról, ale nie tylko, bo jest tam w tym momencie, ona już gra rolę tutaj babci, do której przyjeżdża wnuczka, trochę zbuntowana, którą ona po prostu musi troszeczkę ustawić i to jej się chyba w pewnym stopniu udaje. Puls z kolei zaprasza o 20:00 na Johna Wicka 4. Także też możecie się tutaj zadomowić. Natomiast dla tych, którzy lubią fantastykę, przypomnę, bo na pewno większość o tym pamięta. 20, TVN 7, niedziela, Duna. Ta Duna, ta nowsza Duna, w zasadzie Duna 1, będzie do obejrzenia jak najbardziej. 155 minut doskonałej zabawy. Pamiętajcie o tym. No i jeszcze jedna sprawa, animacja Słońce z 1977 roku. Film zrealizowany bez użycia kamery, tak podpowiem, taka alegoria o przemijaniu ludzi. 77 rok, to akurat produkcja polska, a na TVP Kultura o północy będzie do obejrzenia. No i jeszcze tak na szybciora oczywiście, podpowiem dwie propozycje na poniedziałek, bo tam będzie do obejrzenia Jeden strzał o 22:00, jakby co. No i Metro strachu o 23:10 na Polsacie. Czy powinienem jeszcze... Aha, tak, Krwawy diament jeszcze na TVN7 o 23:15. Też o tym pamiętajcie. Zapraszam do oglądania filmów różnych. Mogą być w kinach, telewizji, czasami też serwisy streamingowe. A ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy sobie chyba coś zagrać.

0: Yaşız.
1: Tak, no to a propos tych drinków, to ja chciałbym serdecznie pozdrowić moje koleżanki i kolegów, którzy razem ze mną kończyli szkołę podstawową numer 35. Było to jakiś czas temu, ale spotkanie będziemy mieli. Pozdrawiam ich serdecznie. Natomiast a propos ostatniego utworu, to w zasadzie ten utwór pojawił się dlatego, że chciałem wam zaprezentować, co Blanka śpiewa ostatnimi czasy. Baby, no powiedzmy, troszeczkę tego czasu minęło, w związku z tym Baby już się trochę przejadła, a teraz Niewinna, co prawda ze Skolimem i Krakhausem, to może się podobać. Tak, ale to było już w zasadzie tak na papa, moi drodzy, bo ja ze swojej strony oczywiście przypominam, że zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 możecie wysłuchać Kultywatora jeszcze raz. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie was zapraszam. Natomiast dzisiaj mówię wam już do usłyszenia i papa, moi drodzy. No i na koniec utwór, który specjalnie sobie zostawiłem, Gibbs, Igo i For Money tutaj zagrają dla was. Ostatni dzień lata, pa, cześć. Znaczy spokojnie, lato jeszcze troszeczkę trwa.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: It's stuck.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.